kładą uczucia, jedu mani rucze. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce di